0: from the Sky News Centre at 7. Police have made 12 arrests as part of an investigation into what they call criminality before a crash on Teesside, which killed 7 people, including 2 officers. A VW travelling on the wrong side of the A66 hit a patrol car. 4 of the Passat's occupants who died had police convictions. Detectives say there's no evidence it was filmed for TikTok. Andy Burnham was asked about it.
1: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable. In time, we will come to all of the issues involved here, but at this moment in time, it's right for the investigation to take its course.
0: Meanwhile, the Prime Minister is promising to keep up the pressure on Russia during his first official visit to Ukraine. The UK is handing Kyiv classified blueprints to help it develop long-range missiles, prompting Moscow to accuse Britain of adding fuel to the flames. Our international affairs editor, Dominic Waghorn, says the PM's visit is hugely symbolic.
2: He had no doubt really about his support and his belief in the cause to help Ukraine defend itself against this unprovoked act of aggression by Russia that it's been fighting now for years. And the fact that he's chosen Ukraine as the first place for him to go, the fact that he's chosen Independence Day, it's sort of laden with symbolism.
0: Former world snooker champion Graham Dott's been found guilty of sexually abusing 2 children of primary school age in the 1990s and 2000s. Police Scotland have described him as a dangerous individual and praised the bravery of victims in coming forward. The US says it sanctioned nearly 60 Iran-linked entities across nuclear, missile, cyber and oil networks. Treasury Secretary Scott Bessent says they expect other countries to take similar actions to isolate Iran. At least 600 dental practices have left the NHS since 2017 in England. The Nuffield Trust says ministers need to make the work more attractive. And some rail passengers have been warned to expect longer journeys this week because of track issues caused by the recent high temperatures.
3: To jest polskie granie w Radio Show. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.
4: Dzień dobry wieczór. Witam serdecznie. Dzisiaj bardzo nietypowo, bo zaczynam zaraz po dżinglu. A dlaczego? Za chwileczkę się dowiecie. Polskie granie, polska muzyka, polskie piosenki i nie zawsze po polsku. No i właśnie dzisiaj będzie to nie zawsze, bo dzisiaj nie będzie nic po polsku, oprócz mojego głupiego gadania. A dlaczego? Ha, no bo tak. Tydzień temu zapuszczałem wam parę takich dosyć ciekawych kawałków i jeden mi zapadł, naprawdę zapadł w pamięć i zacząłem go słuchać. Zacząłem go, no nie tylko ten kawałek, ale też inne. Inne po prostu kawałki tej grupy. Grupa nazywa się Riverside. Jest to polska grupa śpiewająca na takim bardzo, naprawdę bardzo światowym poziomie. Jak posłuchacie, nie usłyszycie, że to Polacy. Zabieram was dzisiaj w podróż śladami właśnie tego zespołu. Zespołu, który podbił światowy rynek muzyczny i to jak podbił, naprawdę. Naprawdę mocno. A to w ogóle wszystko zaczęło się w 2001 roku podczas wspólnej jazdy samochodem Piotra Gruzińskiego i Piotra Kozierackiego. Połączyła ich miłość do Marillion i do Pink Floyd. Tak przy okazji obydwie grupy to ja też uwielbiam słuchać. Do składu jeszcze dołączył basista i wokalista Mariusz Duda. No, który swoim głosem i tekstami nadał grupie bardzo, bardzo unikalne takie brzmienie. Jakie to za chwileczkę posłuchacie. No i zaczynamy. Pierwszy album ich, Out of Myself, wydany w 2003 roku i piosenka z tego albumu. A dlaczego po prostu wystartowałem po dżinglu? Bo mam dla was dzisiaj aż albo tylko 4 piosenki i każdą z nich będzie rozdzielał dżingiel. Przypomnę szybciutko jeszcze, że słuchacie nas w czwartki o godzinie 19:00, to premiera, ale mamy jeszcze powtórki w sobotę o 8:00 rano i w niedzielę o godzinie 21:00 wieczorem. Wszystkie czasy oczywiście podane według czasu londyńskiego. No i jeszcze możecie nas słuchać na 99,8 MHz w okolicy Aberdeen i w samym Aberdeen oczywiście, a gdzieś dalej przez internet na www.szmu.org.uk, szmu pisane oczywiście, S-H-M-U. I wystarczy tego gadania, bo muzyki jest dużo, więc gramy. Tak jak zapowiedziałem, kawałek z albumu Out of Myself, The Same River.

0: Ach, ja, Uwe Elbian.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.
0: No właśnie, uwielbiam te zachrypnięte gitary. Tak, w ogóle debiutancki album, ten, z którego słyszeliśmy ten pierwszy kawałek, spotkał się z genialnym przyjęciem na całym świecie. Ale to kolejny krok, kolejny album miał zdefiniować ich pozycję na lata. W październiku 2005 roku Riverside wydaje bezdyskusyjnie chyba najlepszą swoją płytę. Jest to druga część trylogii Reality Dream. Jest to album cięższy, bardziej mroczny i przepełniony takim większym ładunkiem emocjonalnym. O, tak to chyba trzeba powiedzieć. I mam dla was z tego albumu tytułową suite. Jest to, jak znalazłem opis w necie, wieloczęściowe dzieło sztuki, uznawane przez ekspertów za jeden z najlepszych utworów w historii polskiego rocka progresywnego. To co, chcecie posłuchać? Dodam tylko, że album ma nazwę Second Life Syndrome i piosenka ma dokładnie taki sam tytuł. To zapraszam do posłuchania.

0: on 99.8 FM.
1: No, zwykle ten dżingiel leci w połowie audycji, no i właściwie, czy nawet po połowie audycji. No, no u nas, no tak jak wyszło. Wróćmy do naszego zespołu. Mówimy dzisiaj oczywiście o Riverside. Trylogia opowiadająca o samotności i walce z własnymi demonami potrzebowała wielkiego finału. I w 2007 roku ukazuje się płyta Rapid A Movement. W ogóle zespół zyskał już wtedy status gwiazdy, grając europejskie trasy u boku Dream Theater. Muzyka stała się bardziej przestrzenna, eksperymentalna, pełna w ogóle, no, tak można to nazwać, kosmicznych brzmień klawiszy i hipnotyzujących linii basowych. I posłuchajmy utworu tytułowego, który w sposób wręcz doskonały zamyka ten pierwszy, niezwykle ważny rozdział w historii grupy. Przypominam, że to jest tryptyk albo trylogia, album Out of Myself wydany w 2003 roku, album Second Life Syndrome w 2005 roku, ukazał się w 2005 roku i trzeci album ukazał się w 2007 roku, Rapid Eye Movement, i właśnie tytułowy kawałek z tej płyty teraz posłuchamy.

No i ten kawałek doskonale zamyka, w ogóle ten album doskonale zamyka pierwszy niezwykły ważny rozdział w historii grupy. Rok 2009 przyniósł całkowitą rewolucję, jeżeli chodzi o energię tego zespołu. Płyta Anno Domini High Definition uderzyła w słuchaczy nowoczesnym, drapieżnym i niezwykle technicznym brzmieniem prog metalowym właściwie, zdobywając w ogóle pierwsze miejsce na oficjalnej liście sprzedaży w Polsce. W utworze, który za chwilę wam zaprezentuję, zespół poszedł o krok dalej, bo połączył potężne riffy z gościnnym udziałem sekcji dętej, w tym puzonów i trąbek. I to będzie właściwie idealne, dynamiczne zwieńczenie naszej pierwszej godziny z Riverside. Tak, dokładnie, dokładnie to, co słyszycie pierwszej godziny. Dlaczego? Dlatego, że będzie część druga i ta część druga będzie za tydzień. A tak podsumowując dzisiejszy program, dzisiejszą muzykę, to ja nie miałem czasu w domu, ja przesłuchałem te kawałki w domu, ale ja cały czas coś robiłem, a tu mogłem się zanurzyć w tej muzyce i posłuchać tego po prostu. Ja mam cały czas gęsią skórkę jeszcze, bo nie tylko, że mam słuchawki na uszach, to jeszcze monitory, takie dwie kolumny tutaj, robią głębie tego po prostu wszystkiego i tej muzyki. I no nie idzie tego tak wytrzymać tak normalnie. Co będzie za tydzień? Już wiecie, za tydzień będzie druga część właśnie z cyklu Mono, ale w stereo. Znowu będzie Riverside i to będą kolejne pięć piosenek z kolejnych albumów. Także ja dziękuję wam już za dzisiejsze posłuchanie mnie. Zapraszam na za tydzień. Dobrze będzie, wiecie co będzie. Będzie Riverside, ale będzie, uwaga, troszeczkę inaczej. Więc do usłyszenia za tydzień.

To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.